0: Yeah, we wanna have good fun.
1: Konin FM 104.1.

0: Katarzyna Wazik, najlepsza w Europie w pływaniu na 50 metrów. Setki strażaków walczą z pożarem sortowni w Chlewnicy. Jeszcze tylko jutro drożej, od poniedziałku znów spadnie cena paliwa.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Katarzyna Wazik, złotą medalistką na 50 metrów stylem dowolnym pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Polka czasem 23 sekundy i 84 setne ustanowiła nowy rekord Polski. Poprzedni rekord również należał do Wazik i był gorszy o 11 setnych sekundy. To drugi medal biało-czerwonych w Paryżu. W środę brązowy na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozen. Blisko 200 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są już 4 hale i budynek biurowy. Strażacy koncentrują się na ratowaniu pozostałej części zakładu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Święto patriotyzmu i szansa na zobaczenie z bliska sił zbrojnych Wisłostradu. W Warszawie przeszła dziś uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Kilka tysięcy osób obserwowało przemarsz wojsk polskich i sojuszniczych. Wśród nich tacy, którzy mają szczególne sentymenty do mundurowych.
2: Co robi wrażenie? No to, że możemy świętować tak piękny dzień, jakim jest Dzień Wojska Polskiego. We mnie szczególny, ponieważ mój brat jest żołnierzem sił powietrznych, więc ja dzisiaj to widowisko na niebie oglądam z dużym wzruszeniem.
0: W defiladzie w powietrzu, na lądzie i na morzu brało udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. Prawie złotówkę mniej zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw. Na 2 tygodnie powróci pakiet CPN. Za litr benzyny kierowcy zapłacą w poniedziałek do 6 zł 41 groszy. Benzyna 98 kosztować będzie maksymalnie 7 zł 20 groszy, a olej napędowy 7 zł 37 groszy. Pomnik Matki Bożej Miłosiernej o wysokości ponad 55 metrów został poświęcony dziś w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim przez ordynariusza diecezji włocławskiej. Gościem uroczystości był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10. Stoi na koronie, na której powstał taras widokowy. Można na niego dostać się niejako z wnętrza pomnika schodami lub windą.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro najwięcej słońca na południowym wschodzie Polski, na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie także z gradem. Na termometrach do 24 stopni na Pomorzu, do 30 stopni w centrum i 34 na południu. Najchłodniej nad samym morzem, od 19 do 21.

0: gorąca powieka
1: i ten nocny skurczybłydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
5: O,
4: a jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.
1: Konin FM.

0: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
1: A czemu się ubierasz?
0: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
1: A dzieci?
0: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
1: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
0: I duży parking.
1: To idealne miejsce.
0: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: straty po nocnym pożarze skansenu w Sanoku. Supermecz we Wrocławiu nie zawiódł zarówno pod względem publiczności, jak i tego, co działo się na murawie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaczynamy od tragicznych informacji z Węgier. Polski autokar miał wypadek, nie żyje 12 osób, a co najmniej 10 jest poważnie rannych. Do zdarzenia doszło na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Pojazd wpadł do przydrożnego rowu. Nasi reporterzy zbierają informacje w tej sprawie, będziemy je przekazywać. A teraz przenosimy się na Podkarpacie, gdzie w nocy spłonął kościół na terenie skansenu. To drewniany kościół świętego Mikołaja z XVII wieku. Ogień strawił budynek wraz z wyposażeniem, w tym z zabytkowymi organami. Uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska. Skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. Na Pomorzu trwa dogaszanie pożaru zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy. Pożar został opanowany w nocy, ale akcja dogaszania może potrwać nawet kilka dni. Spaleniu uległy 4 hale i budynek biurowy. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenie, przekonywał prezydent na wczorajszych obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Jak podkreślał Karol Nawrocki, w obliczu zagrożenia Polska i Polacy muszą być zjednoczeni, tak jak to miało miejsce w 1920 roku.
2: Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
0: Karol Nawrocki podczas Święta Wojska Polskiego mówił o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, o wdzięczności, jaką Polska jest im winna. Zarówno publiczność, jak i piłkarze są zadowoleni z rozegranego supermeczu we Wrocławiu. W starciu Manchesteru United i Milanu triumfował włoski klub 4-2. Zawodnicy grali przed kompletem 40-tysięcznej publiczności, która wypełniła Tarczyńskie Arena. Spotkanie prowadził nasz najlepszy polski arbiter Szymon Marciniak.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najsłoneczniej dziś będzie na południowym wschodzie kraju, a na pozostałym obszarze Polski już powoli będzie się chmurzyć. Chłodny front napływa od północnego zachodu i stamtąd właśnie napłynie przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach dziś od 21 do 24 stopni na Pomorzu, do 30 stopni jeszcze w centrum i 34 na południu.

0: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Reklama. Konin FM.
5: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: 12 osób nie żyje, to bilans ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W pożarze skansenu w Sanoku spłonął zabytkowy kościół. 14 już we wrześniu dostaną emeryci. Nic nie muszą robić, wystarczy poczekać.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. 12 osób nie żyje, co najmniej 20 zostało rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak ustalili nasi reporterzy, 7 osób jest w ciężkim stanie. Wiadomo, że autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Szymon Kępka. Szymon, powiedz, co jeszcze wiadomo?
2: Jak się dowiedziałem, to był autokar, który wiózł turystów z pielgrzymki. Pojazd wjechał do rowu na autostradzie M3 kilka minut po godzinie 1 w nocy. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części Węgier. Według węgierskiej policji kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął za kierownicą, został zatrzymany przez policję.
0: Informację o wypadku potwierdził premier Węgier Peter Modzior, który złożył kondolencje rodzinom ofiar tego wypadku. Trwa dogaszanie pogorzeliska w Skansenie w Sanoku. W nocy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego ogień strawił drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Wraz z wyposażeniem uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Jak podało muzeum, w związku z pożarem skansen został zamknięty do odwołania. Nie odbędą się tam także zaplanowane na dziś wydarzenia Giełda Staroci na galicyjskim rynku oraz Sarmacki Jarmark Artystyczny. Dziś w Warszawie na Stadionie Narodowym wystąpi wieczorem Andrea Bocelli. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się w ciągu dnia ze zmianami w ruchu na warszawskiej Saskiej Kępie i w rejonie stadionu. Z powodu remontu torowiska na wiadukcie Mostu Poniatowskiego na koncert nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Lepiej wybrać metro lub pociągi szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich, które zatrzymują się na przystanku PKP Warszawa Stadion. Emeryci dostaną dodatkowe świadczenie już we wrześniu. ZUS wypłaci im 14 emerytury automatycznie tego samego dnia, co podstawowe świadczenie. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Dodatek wyniesie blisko 2000 zł brutto.
1: Konin FM. Pogoda.
3: Wreszcie na to wskazuje wszystko, że pojawią się opady deszczu w naszym subregionie. Godzinowo, według prognoz, to już blisko do tych opadów. Zerkając na radar opadów, to też je już widać, że występują w Wielkopolsce, na północy i północnym zachodzie naszego subregionu. Dzisiaj już nie będzie tak gorąco jak wczoraj. Wczoraj temperatura przekraczała plus 30 stopni. Dzisiaj mamy zmianę w pogodzie, zmianę powodującą temperaturę zdecydowanie mniejszą. Według prognoz dzisiaj maksymalnie 23, może 25 stopni. Teraz na termometrach 23, a na barometrze mamy teraz 1012 hektopaskali.
1: Muzyczne

0: Och, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Halinko.
0: I jak się czujesz, kochanie?
1: Powiem ci, że nie narzekam. Trochę mnie plecy bolą, ale to pewnie popracowało się i dlatego.
0: A ja to, wiesz, taka...
1: Zakwasy mi z piątku wychodzą.
0: Pewnie trawnik kosiłeś.
1: Nie, nawoziłem w piątek, ale miałem też jeszcze pranie dywanu zlecone.
0: A, to się chwali.
1: Jakoś tak po tym praniu niekoniecznie lepiej wygląda.
0: Ja to wszystko muszę sama zrobić. Sama, po prostu sama. No sobie wyobraź. Wywaliły mi korki, mówiłam ci, nie?
1: Mówiłaś, ale no. Mówiłaś, że jakiś sąsiad tam się...
0: No Grzesiu
1: pojawił.
0: Najpierw centralny wysiadł, a później jeszcze powrócił Grzesiu do domu i ja nie mam w żadnym kontakcie prądu. Więc znowu musiał wchodzić na drabinę, bo ja bym tam nie sięgła, wiesz, przy samym suficie. I naprawił mi. Dziękuję Grzesiu. Grzesiu Gorzelańczyk, sąsiad mój.
1: Można powiedzieć, twój prywatny elektryk. Halinka Walusiak.
0: I Wojtusz Maciejewski realizować będzie audycję.
1: Witamy i zapraszamy wspólnie do godziny 12. Muzyczna fala wspomnień. Ten program, jak zawsze w niedzielę, umila wam czas na antenie Konin FM. Zaglądamy do kartki z kalendarza. Dzisiaj niedziela, to nie ma zaskoczenia, ale pewnie co niektórzy mogą być w szoku, że już druga połowa sierpnia, bowiem 16 dzień tego miesiąca, 228 dzień roku, 33 tydzień. Roch Diomedes, Stefan Emil, Tytus, Wawrzyniec, Saba, Ambroży, oni świętują imieniny. Na święty roch w stodole groch, na święty roch jaki dzień, taka noc. A jeśli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, to dzisiaj Światowy Dzień Roller Coastera oraz Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich.
0: Tak?
1: Takie święto.
0: Taką sobie zrobiłam w domu, wiesz?
1: Latarnię? To jesteś, można powiedzieć, pani latarnik.
0: Na takiej wysokiej nóżce, żebym lepiej, żeby to górne światło...
1: A w nocy ten? Dajesz tą latarnią swoją domową?
0: Tak. I
1: z okna widać.
0: Z okna, okno jest uchylone, to ćmy się zlatują.
1: To masz taką latarnię na ćmy.
0: No.
1: Jeszcze informacja o słońcu. Ono aktualnie nie jest zbyt widoczne, ale to wszystko w związku z frontem atmosferycznym, który ma przynieść upragnione opady. Słońce zachód ma przewidziane w naszym regionie o 20:10. Dzień dzisiaj trwa 14 godzin i 38 minut.
0: No to gramy zespół, no to co, mój stary dom.

0: wracamy często do wspomnień, prawda? Jeszcze w niedzielę tym bardziej. Dziś miałam nawet okazję z taką panią ze sklepiku rozmawiać, że ona pamięta strugę, nad strugą się kąpała w starym koninie. Ja też.
1: Ja tych czasów nie pamiętam.
0: Ciebie jeszcze nie było na świecie.
1: Mnie to, jak to się mówi, pięciolatka w poprzednim ustroju nawet nie obejmowała pewnie, jak takie pływania były.
0: No tak.
1: Nad
0: tak,
1: strugą. Tak. Czyli to na strugę to się mówiło na powę?
0: Tak.
1: Tam w okolicach Posoki, tak?
0: Posoki, tak, tak, tak.
1: Mhm. Dobrze, dobrze kojarzę. Teraz informacja o tym, jak się kontaktować z nami, żeby przekazywać życzenia. Telefon do studia 511-115-104. Dzwońcie z życzeniami. Jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście pamiętajcie o bramce SMS-owej numer 71-68. Konin FM na początku w treści, pisane razem. Koszt SMS-a złoty 23. Pamiętajcie też o mailu, adresę fala@konin.fm. No i oczywiście Messenger nasz radiowy. Wiadomości wysyłajcie na Messengera, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Nie zapominajcie o kartkach pocztowych. Adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
0: Muzyczna fala wspomnień.
1: I zapowiadamy znowu kolejne piosenki.
0: Wilson Pickett Hejdżu oraz Maciej Koszowski, Nie jest źle.
2: Konin FM.
3: Reklama. Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: znowu nie zrobiła gafy.
1: Ja mam na pewno Trubadury. Trubadurzy z Dubrownika, taki zespół szykowany.
0: No to już dobrze, to niech będą Trubadurzy z Dubrownika, bo ja mam właśnie życzenia. 17 sierpnia imieniny obchodzić będzie Jacek Ciepliński. Okazja do życzeń, które tobie ślemy. Dbaj o zdrowie, bo warto. Miej zawsze wokół siebie przyjaznych ludzi. Wtedy w sercu radość się budzi. Spełniaj marzenia. Słonko niech świeci. Radość dają żona i dzieci. Składają brat z żoną. Prosząc o piosenkę Szumi, szumi morze w wykonaniu Trubadurów z Dubrownika.
1: Kolejne pozdrowienia już prezentujemy. Udanej niedzieli dla wszystkich od Danuty. Dzień dobry, kochani, mam dzisiaj urodziny, więc życzę sobie zdrowia, wytrwałości, cierpliwości. Pozdrawiam prowadzących, słuchaczy, spokojnej niedzieli, ściskam buziaki. To od Reni. Trubadurzy z Dubrownika.
0: Z Dubrownika, tak.
1: Szumi morze.

0: Konin FM.
1: Staczył Wielanek, jak zaśpiewał dziewczyny z dobrym sercem, to ja przeczytam życzenia, dobrze?
2: Proszę cię bardzo.
1: 13 sierpnia, 21. rocznicę ślubu obchodzą Katarzyna i Robert Operacz. Z tej okazji wspólny z błogosławieństwem Bożym dom rodzinny dla nas stworzyłaś. Dzieci miłości nauczyłaś. Dziękuję za twoje poświęcenie. Życzę zdrowia przede wszystkim oraz marzeń spełnienie. Kochający mąż, Robert, oczywiście i 13 również, pani Katarzyna obchodziła swoje urodziny. Również do tych serdeczne życzenia, a przede wszystkim zdrowia od dzieci i męża. I dedykuję utwór w wykonaniu partii Ty, ale wcześniej będzie Portofino.
2: Dla Joanny i Damiana Kamińskiego z okazji 12. rocznicy ślubu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, miłości, spełnienia marzeń i następnych pięknych i szczęśliwych dalszych rocznic. Takie życzenia składają rodzice i syn Kubuś. Od Jolanty pozdrowienia z pięknego Rzegiestowa. Miłej niedzieli dla rodziców z Grochów. To już możemy grać?
1: No gramy.
2: Czekałem, czy coś jeszcze powiesz? Nie, już nic nie mówisz. Dobra, to gramy.

0: Jak to Halinka szło? Pytasz mnie, co ci dam?
1: Tak.
0: Czy co mam?
1: Wszystko, co mam, to ci dam.
0: To też do rymu, też się zgadza.
1: No, ładnie.
0: 22 minuty dokładnie do godziny 11. Tutaj Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Czas na kolejne...
1: Pozdrowienia.
0: Pozdrowienia.
1: A ja mogę?
0: Oczywiście.
1: Pozdrowienia dla Zosi Kubala, potem Ani Podróżniczki, rodziny Białoskórskich i Bednarków. Od Tereni Jasińskiej. No ja też.
0: Też się dorzucasz? Mhm. Dokładasz tam do tych życzeń? Kolejne pozdrowienia i kolejne życzenia, które prezentujemy, to życzenia, które płyną w tym uroczystym dniu twoich imienin, Marysiu. Szczere i serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu. Wszystkiego najlepszego dla Marii Kaszuby życzenia składa rodzinka Śliwińskich z Żychlina. Dzień dobry po mojej długiej nieobecności od Jarka. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Konin FM. Z Grąblinka dziś dzień pochmurny i chłodny, ale to dobrze, że jest chłodno. W końcu odpoczniemy od upałów. No i tutaj z Jarkiem trzeba się zgodzić. Odpoczniemy trochę od upałów. Na naszej antenie nie odpoczniemy od przebojów w muzycznej fali wspomnień. Gramy kolejne.
1: No to i gramy. Śpiewamy Ryszard Rynkowski, Czarne oczy, albo Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał.
2: Gdybym miał gitarę.
1: I George Becker?
2: To bym na
0: niej... Nie, Polskie nie, kwiaty
1: aha,
0: mówiłaś.
1: Polskie kwiaty, dobrze, oj, pardon. No i Polskie kwiaty.
2: Opowiedziałbym o swej miłości, którą przeżyłem sam. Opowiedziałbym o swej miłości,

0: Jesteśmy ponownie.
1: I pozdrowionka dla Gosi i Grzesia Głośniaków. To jest 3 razy G. Karinki Staszkowiak również. Parkowej Józia i Danusi. To tyle na razie, kochani.
0: To teraz mogę ja?
1: O, proszę, proszę.
0: Od Marii ze Żdżar życzenia. Witam serdecznie, pozdrawiam prowadzących, moją rodzinkę, znajomych, przyjaciół. Życzę słonecznej, pięknej niedzieli. Dzień dobry, kochani. Życzę pięknej niedzieli pełnej słońca i uśmiechu. Pozdrawiam serdecznie, takie życzenia przekazuje Beata.
1: To teraz co gramy? Gramy po George Becker? Ja tu, a nie, zaznaczyłam Krystyna Gizowska, taka jestem rozwalona. I serce w plecaku, chyba że się pomylę.

0: już w sadach to pewnie nie wiadomo, czy jeszcze są. Nie ma już chyba wiśni. Prawda?
1: Nie wiem, ja to ci powiem, że wiśnie to teraz częściej w sklepie widzę.
0: O tak, a mnie moja sąsiadeczka z dołu, Ania Jańczakowa, dała trochę wiśni, to ugotowałam zupkę chłodnik z makaronikiem.
1: Smakowało?
0: Bardzo.
1: Czyli zadowolona jesteś?
0: Ja jestem taka mala i taka żarta, że aż.
1: No to głodomorek mały, tak? Halinka?
0: I tak się szybko spala, nic nie wchodzi.
1: A po tobie to nie widać, jak ty opowiadasz, że lubisz w nocy sobie zjeść. Jak ja bym tak w nocy zajadał, to ja pewnie, wiesz, 200 kilo bym ważył.
0: Poczyniłam postępy, bo już nie wstaję w nocy i no za ty wstać.
1: Na wieczór masz uszykowane jedzenie przy łóżku. Na noc sobie szykujesz wieczorem. No tak jest?
0: No tak.
1: Coś w tym jest.
0: Coś w tym jest.
1: Życzenia jeszcze ostatnie przed godziną 11 prezentujemy. Życzenia, które cały czas płyną do nas. Dzień dobry, pięknie i serdecznie pozdrawiam, to od Henryka. Życzenia dla żony Teresy Śmigielskiej z życzeniami miłości. Bardzo cię kocham. Z okazji urodzin te życzenia od męża. Życzenia zdrowia, uśmiechu, radości. Pozdrowienia też dla siostry Uli, przyjaciela Mariusza z Gniezna i rodziny Maślankiewiczów z Pogorzelca.

0: Kilku turystów nie żyje, siedmiu walczy o życie po wypadku na Węgrzech. Rosja zaatakowała w nocy Kijów i inne ukraińskie miasta. Pierwsze zwycięstwo Maji Chwalińskiej w meczu turnieju rangi 1000.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa walka o życie polskich turystów rannych w wypadku na Węgrzech. Autokar z pielgrzymami z Medjugorje wpadł do rowu. 12 osób nie żyje, 7 walczy o życie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
2: 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia.
0: Służby konsularne i MSZ informują bliskich. Wiadomo, że w wypadku brał udział autokar z Jasła. Pielgrzymi byli z Podkarpacia. Kondolencje na swoich profilach społecznościowych zamieścili prezydent i premier Polski. Wcześniej kondolencje złożył także premier Węgier. Pojazd w środku nocy wjechał do rowu na autostradzie M3. Przyczyny nie są jeszcze znane. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Kijów i inne miasta zostały zaatakowane rosyjskimi rakietami balistycznymi i dronami uderzeniowymi. Ukraińskie bezzałogowce pojawiły się za to nad Moskwą. Po obu stronach są zabici i ranni, o czym Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował o 3 pożarach wywołanych upadkiem szczątków ze strzelonych rosyjskich dronów. Zapaliły się 2 budynki, spłonęło też kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Ale ukraińska stolica nie była jedynym celem nocnego rosyjskiego uderzenia. Zaatakowane zostały także inne miasta – Kremeńczuk, Kamieńskie i Krzywy Róg w obwodzie dniepropietrowskim. Łącznie zginęło 5 osób, a ponad 30 zostały ranne.
0: Z kolei burmistrz Moskwy napisał o nalocie 600 ukraińskich dronów, przy czym większość została przez Rosjan przechwycona przed dotarciem do stołecznego regionu. Jeden bezzałogowiec wleciał za to w rumuńską przestrzeń powietrzną, po czym został trafiony i uziemiony przez pilota hiszpańskiego myśliwca uczestniczącego w misji NATO w Rumunii. Strażacy nadal monitorują pogorzelisko nad Poprackim Stawem w Tatrach Słowackich. Po wczorajszym pożarze lasu Popracki Staw znajduje się w dolnej części Doliny Złomisk, będącej odnogą Doliny Mięguszowieckiej. To popularny cel wycieczek, odwiedzany także przez licznych turystów z Polski. Rozstawiona z numerem 19 Maja Chwalińska wygrała z Hiszpanką Christiną Buxą i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 na twardych kortach w Cincinnati. To pierwsze wygrane spotkanie w karierze 24-letniej Polki w zawodach tej rangi. Dziś również od drugiej rundy do gry przystępuje broniąca tytułu Iga Świątek, która wieczorem zmierzy się z kolumbijską kwalifikantką Emiliano Arango. Już w pierwszej rundzie odpadła natomiast Magdalena.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Rozpoczynający się nowy tydzień ma być z opadami deszczu. Nie będą to może takie wielkie opady, które naprawdę poprawiłyby sytuację, ale no wreszcie coś tam z nieba zacznie padać. Już dzisiaj mniej więcej od 13 według prognoz godzinowych takie opady mają występować. Opady również jutro oraz popadać ma mocniej jeszcze w środę i podczas kolejnego sierpniowego weekendu. Teraz na termometrach 24 stopnie.
1: Muzyczne

0: będę miała te...
1: Przyjdzie czas, to będzie wszystko.
0: No wiesz, no... te mleczne się długo przekuwają.
1: No długo, długo, no ale tak to czasami już bywa. Witamy po godzinie 11, dokładnie 10 minut po pełnej godzinie. Druga godzina muzycznej fali wspomnień rozpoczęta. Przypominam, jak się kontaktować. Telefon do studia 511 115 104 można dzwonić. Jeśli chodzi o pisanie, to piszcie SMS-y. Numer 7168. Konin FM na początku w treści SMS-a koszt złoty 23. Piszcie też wiadomości na naszego Messengera. Radio Konin FM 104.1 żółto-zielone logo, piszcie maile na adres fala@konin.fm. No i pisać można, a nawet trzeba, kartki pocztowe. Adres: Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin. Dopisek?
0: Muzyczna fala wspomnień. No i oczywiście od 12, kochani moi radiosłuchacze, Wojtuś będzie spełniał wasze muzyczne
1: prośby.
0: Prośby.
1: Takie muzyczne dedykacje przyjmujemy i realizujemy od 12. Serdeczne pozdrowienia i życzenia. Pięknego dnia dla Anny i Stanisława Cieślików, słuchaczy i prowadzących przesyła Marta. Dobrej niedzieli dla prowadzących, dla słuchaczy od emeryta z Krykowki, Zająca. Kochana Kasiu, w dniu Twoich urodzin życzę Ci, abyś zawsze była szczęśliwa, uśmiechnięta i otoczona kochającymi Cię osobami. Dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń i samych pięknych dni. Z okazji Waszej rocznicy ślubu, Kasiu i Robercie, życzę Wam, abyście zawsze szli przez życie razem z miłością, cierpliwością i wzajemnym wsparciem. Niech każdy wspólny rok przynosi Wam jeszcze więcej szczęścia. 100 lat, córko, i wszystkiego najlepszego dla Was. Serdeczne życzenia przesyła mama Elżbieta.
0: Elżbieta Szydkowiak, ta śpiewa, kochani moi radiosłuchacze, czy nawet kilku dni nie chcesz podarować mi? A następnie Wojciech Korda, raz ją spotkałem.

0: Vitamin FM. Reklama.
1: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl. Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Spokojnie, nasi słuchacze, na pewno nie jesteście sami, jesteście z nami. A my
1: no,
0: jesteśmy z wami.
1: Z wami, tak, tak, tak, tak. No i 18 swoje urodziny będzie obchodziła nasza radiosłuchaczka Mirka Wojtaszak-Szkoła. Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia, radości, słoneczka i spełnienia najskrytszych marzeń, Mireczko.
0: Już kolejne pozdrowienia, bo myślałem, że jeszcze coś tam, Mireczce, będziesz mówić.
1: Krótko i
0: zwięźle. Krótko, zwięźle i na temat, mówisz? Dobrze, no i tak też trzeba. No to teraz kolejne pozdrowienia. Z okazji zbliżających się urodzin, drogi przyjacielu Łukaszu, życzę ci, aby marzenia, które skrywasz na dnie twojego serca, doczekały się spełnienia. Korzystając z okazji twojego święta, przesyłam ci również garść nadziei i wiary, aby dały ci one siłę do pokonywania trudności, jakie pojawiają się w codziennym życiu. Przyjmij od przyjaciela proste życzenia. Niech twoje życie na dobre się zmienia. Składa te życzenia Krzysztof, Natalia, Śliwińscy z dziećmi. Dzień dobry, pozdrawiam prowadzących wszystkich słuchaczy. Życzę miłej niedzieli, to od Marii. Pozdrowienia dla przyjaciół z Polski, od Andrzeja i Ani Szumańskich. Oraz też od Kacpra, Oskara i Wiktorii. Pozdrowienia też dla Krzysztofa i Mirosławy Dyderskich.
1: Czyli teraz mamy Mongo Jerry, Hello Nadine i Andre Moss. Instrumentalne najpierw się pojawia, no to dedykacja, ponieważ Mireczka chciała coś instrumentalnego, żeby potańczyć.

0: myślałam.
1: Co tak ojojujesz? Tańczysz, śpiewasz?
0: Tak sobie nucę.
1: Nucisz no, tylko. No.
0: Tak, Wojtusiu, życzonka.
1: Życzonka, już. Witam serdecznie, życzę spokojnej niedzieli i smacznej kawusi, to od Genowefy. Serdecznie witam prowadzących wszystkich słuchaczy z pięknej beskidzkiej miejscowości Szczyrk. I życzę pięknego i słonecznego dnia, takie życzenia przekazuje nam Anna. Od Róży witam serdecznie prowadzących i słuchaczy, życzę miłej niedzieli.
0: To teraz zaś

0: 3-2-1-0 start.
1: No, przecież możemy dyskotekę zrobić, prawda?
0: O, przecież. O,
1: czy to by trzeba.
0: Postu nie ma.
1: No.
0: Można
1: właśnie
0: tańczyć. Kolejne życzenia. Już. Pozdrowienia dla kolejarzy pracujących dzisiaj na LCS Konin od koleżanek z podróży Iwony i Doroty. Serdecznie witam prowadzących, wszystkich słuchaczy spokojnej niedzieli, radosnego całego tygodnia. Przesyłam moje ulubione lilie dla pani Haliny. Przesyła nasza słuchaczka Lila.
1: O, pozdrawiamy. Pozdrawienia również.

0: na stację dializ przy Konieńskim Szpitalu dla personelu medycznego oraz chirurgii ogólnej, również personelu medycznego. To teraz, co będziemy grać? Karel Gott zaśpiewa znowu o karnawale, którego my mamy, nie?
1: Cały czas.
0: I Andrzej Rosiewicz, Biały Bal.

0: jak się państwo bawili?
1: Razem z panem Andrzejem.
0: Tak, no w każdej porze roku można się bawić, prawda? Ojciusiu.
1: Tańczyć tak jak pani Mireczka można dzisiaj przy muzycznej fali wspomnień.
0: Właśnie.
1: Pani Mireczka zadzwoniła i powiedziała, że będzie tańczyć.
0: No i zapewne nóżki pracują, bioderka też. No i cóż więcej potrzeba.
1: Taniec w kole w bloku był. Życzenia. Cały czas płyną, przekazujemy. Witam z pochmurnego, lecz ciepłego, spróbującym się przebić przez chmury słońcem Rychwała. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, dla prowadzących. Życzenia miłej, spokojnej niedzieli to oczywiście Andrzej. Witam, pozdrawiam prowadzących, całe radio, choć pochmurna niedziela. Przy waszej muzyce szykuję obiadek dla rodzinki. Stała słuchaczka Elżbieta. Do smacznego obiadku oczywiście.
0: Tak, tak. I Renesantor, serce oraz zespół Shadows, literowe tango.

0: Tak trochę na wojskową nutę była tutaj ta piosenka instrumentalna.
1: No, no nie ma.
0: Ja tak się czułem, jakbym musztrę miał wojskową.
1: No,
0: Halinka, tak na mnie spojrzałaś teraz, jakbyś była zdziwiona i zaskoczona. Ale chyba tak nie było.
1: No nie, absolutnie nie. Nie zwracaj uwagi na moje humory.
0: Dobrze. Skoro Halinka tak mówisz, to jeszcze pozdrowienia przesyłamy. Od Bogusławy witam serdecznie, pozdrawiam szczęśliwych ludzi. Życzę pięknej niedzieli. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich od Gosi.
1: Bobby Winton, moja droga, ja cię kocham.
0: To też była moja droga asfaltowa, tak?
1: Tak, śpiewało się tak.
0: W formie przeróbki.
1: W formie przeróbki z Konina do... jak to było? Wilkowa chyba, nie?
0: Nie wiem, nie pamiętam, no, nie śpiewałem.
1: No, włożony.
0: Nie był zwijany na noc, nie?
1: Nie. I uczycielka tańca Paweł Hamel.

0: Ale rozbawiony, ja cię przepraszam.
1: A czasami tak mam, że sobie pośpiewam. W polskiej wersji bardziej jest teraz popularny ten utwór.
0: No właśnie.
1: Po 12 co niedziela prosicie o nauczycielkę tańca. Halinka, przypomniałaś nam wersji niepolskiej.
0: No oczywiście,
1: to było
0: nie.
1: Po Ahoj, czesku?
0: Tak. No,
1: jak to się śmieją w kabaretach, państwo bez dostępu do morza, a wita się jak marynarze. Ahoj. No tak, tak to już bywa z naszymi południowymi sąsiadami.
0: Dziękuję bardzo za realizację muzycznej fali wspomnień, że miałeś troszeczkę ze mną problemy, to znaczy ja miałam problemy ze sobą.
1: Ja już się pogubiłem, jakie to problemy?
0: No wiesz, mnie to trzeba dwa razy powtarzać już teraz. Hello, tak, to ja zanotuję. No, Wojtusiu, na zakończenie. Wojtek Korda, czy będziesz sama dziś wieczorem? Oczywiście, jeżeli pan przyjdzie, to tak.
1: Znaczy, to Halinka, ty mówisz o sobie teraz, to tam
0: tak,
1: masz na wieczór?
0: Tak.
1: Oho. To pewnie są mi tacy, którzy zainteresowali się tym, co powiedziałaś.
0: Żartuję.
1: Oni pewnie nie żartują.
0: Henry Arland zagra na klarnecie Poleczkę, instrumentalny utwór.
1: Halinka, do przyszłej niedzieli, do usłyszenia.
0: Do przyszłej niedzieli.
1: To już będzie 23 dzień sierpnia.
0: Ach, tak, jak ten czas leci. Później tornister i do szkoły.
1: Ja już też tak w kwestiach porządkowych przypominam, przyjmujemy już muzyczne dedykacje do realizacji po 12 w radiowym koncercie życzeń.
0: Życzę miłego dnia, pa,
1: Halinka.
0: Tygodnia również.

0: Działa już infolinia po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Trudny weekend dla turystów i toprowców z powodu upału i tłumów. Resort zdrowia zwiększył limit miejsc na studiach lekarskich.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób, 7 jest w stanie ciężkim. Podróżujący Polacy to pielgrzymi z Podkarpacia wracający z sanktuarium w Meczugorje, o czym więcej Wawrzyniec Sekrzewski.
2: Autokar, którym jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców, jadąc w nocy autostradą, zjechał na prostym odcinku drogi do rowu i przewrócił się. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji, kierowca prawdopodobnie zasnął. Służby konsularne są na miejscu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Uruchomiliśmy specjalny zespół kryzysowy na placówce na Węgrzech. Działa również specjalny numer dla osób, które niepokoją się o swoich bliskich.
2: Kondolencje rodzinom ofiar złożył już prezydent, premier i ministrowie, szef MSZ-u oraz infrastruktury Dariusz Klimczak, który jednocześnie zapowiedział, że zlecił już kontrolę przewoźnika, którego autobus uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech.
0: Kierowca podejrzewany przez węgierską policję o zaśnięcie za kierownicą został zatrzymany. Wypadek przeżył także drugi kierowca tego autokaru. Aż 13 razy interweniowali minionej nocy ratownicy Topry w Tatrach, a podczas całej minionej doby blisko 30 razy nie udało się uratować życia turysty, u którego doszło do zatrzymania krążenia podczas zejścia z nadmorskiego oka nad Czarny Staw pod Rysami. Dziś nad ranem ten turysta zmarł. W Tatrach panuje obecnie upał i bardzo duży ruch turystyczny. Pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki turystów oczekujących na wejście. Między innymi na Giewont i Rysy ratownicy apelują o ostrożność, dostosowanie trasy do własnych możliwości i rozwagę podczas górskich wędrówek. Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w nowym roku akademickim. Resort zdrowia zgodził się z propozycjami Ministerstwa Nauki i zwiększył limity na kilku uczelniach. Ma to związek z brakami na niektórych specjalizacjach. Po 15 dodatkowych miejsc dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Dlatego w kolejnych latach ministerstwo planuje ograniczyć otwieranie nowych kierunków medycznych i skupić się na promocji deficytowych specjalizacji.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Zerkam za okno, czy już opady deszczu występują w naszym subregionie? Nie, tylko mamy coraz ciemniejsze chmury. Z tych chmur jeszcze w samym Koninie nie pada, ale spoglądam teraz na radar opadów. No i widać, że już Poznań jest opadami, więc zbliża się ten front. Front chłodny też do rejonu wschodniej Wielkopolski. Skoro front chłodny, to zbliża się ochłodzenie. Najbliższy tydzień już bez zapowiadanych trzydziestek w prognozach, ale też należy liczyć się z temperaturami wakacyjnymi. Czwartek, piątek to znowu powyżej plus 25 stopni.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Witam po godzinie 12. Wojtek Maciejewski, zapraszam na radiowy koncert życzeń, który do 14. Na naszej antenie, na antenie Konin FM, do 14 wasze piosenki, o które prosicie i które to już prośby przesyłacie. Jak przesyłać? No to na przykład dzwoniąc do studia 511 115 104. Jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście niezastąpiona forma SMS i bardzo popularna. Zarazem SMS wysyłacie na naszą bramkę numer 7168. Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też wiadomości na Messengera naszego radiowego. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Mail to adres fala@konin.fm. Do 13.50 czekam na wasze pozdrowienia. I do nich już przechodzimy. Proszę, Patty, zabiłeś tę miłość dla tegorocznych maturzystów od Julii. Modelki dla tych, co wczoraj bawili się w słupcy. Fabian prosi od wokalistki, te piosenkarki. Dzień dobry, miłej, radosnej niedzieli dla prowadzących, słuchaczy Super Radia Konin FM. Pozdrowienia dla znajomych, przyjaciół, pracowników przychodni w Żychlinie. Od Iwonki. Panie Wojtku, kawa z diabłem dla mojego diabła Sebastiana od Aniołka. Taka prośba. Pozdrawiam całe radio, moją rodzinę. Proszę o Milano, Adela. Witajcie, kochani, w tą pochmurną niedzielę. Pozdrawiam serdecznie prowadzących, moją mamę Ulę, jak co niedzielę Jacka, który słucha was ze mną. Pozdrawiam też swoje wnuczki Pole i Igę. Kawa z diabłem. Taką muzyczną dedykację i takie pozdrowienia przesyła i pozdrawia Elżbieta z Kazimierza Biskupiego. Dla Darii od Radka prośba o Skolima, daj mi jedno słowo. Jeszcze jedna muzyczna dedykacja, Zalia Raj. No to będziemy grać już teraz. Kawa z diabłem, Adela i też pojawi się Skolim. Startujemy.

0: 5 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje, telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
3: O,
2: a jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

Skolim, czyli facet, który na rynku muzycznym rozepchnął się łokciami na całego. Na ostatnio tak rozpychał się na parkiecie tanecznym na scenie, że aż z niej zleciał. No i troszkę teraz ma zdrowotnych problemów. Skolim, daj mi jedno słowo na naszej antenie 21,5 minuty po 12. Kolejne życzenia, do nich przechodzimy. Dla wszystkich słuchaczy pozdrowienia od Joanny, proszę o kawę z diabłem, to już graliśmy. Pozdrawiam prowadzących słuchaczy, proszę o piosenkę imprez Cud Dziewczyna. Z okazji zbliżających się imienin Jacku życzę Ci zdrówka, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń. Niech Cię dobry los obdarzy wszystkim, o czym tylko marzysz. Pamiętaj, że razem raźniej, uśmiechu od ucha do ucha życzy i pamięta Elżbieta. Proszę o piosenkę Wszystkiego Dobrego. Szukałem, poszukiwałem, podejrzewam, że chodzi o piosenkę Życzenia Piotra Jurkiewicza. Zagram za chwilę. Pozdrawiam moje dzieci Kamilę, Wiktorię i Kamila i żonę Żanettę i szwagrów Mateusza i Zbyszka i Artura. To od Roberta, proszę o piosenkę Mój Czas. Takiej piosenki na razie nie udało mi się znaleźć. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami, piszcie. Facebook Messenger, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie oczywiście SMS-y, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie na naszego Messengera radiowego. I piszcie też na maila, adres fala@konin.fm. Zalia, Piotr Jurkiewicz i imprez już na naszej antenie.

0: FM. Konin FM.
1: Kolejna porcja pozdrowień i życzeń na naszej antenie z okazji nadchodzącej 5. rocznicy ślubu. Kamil i Kamila, składam najserdeczniejsze, najlepsze życzenia zdrowia, radości, żebyście szli przez życie, trzymając się mocno za ręce. Życzenia od cioci, prośba o złote obrączki. Long and Junior, bawmy się, dla tych, co bawią się na działkach na Świętojańskiej. Pozdrawiam Darek, Kuba, Asia, Paulina, Tomek, Renata. Pola i Iga dziękują za pozdrowienia i życzą wszystkim miłego dnia. Przesyłają buziaki dla babci Elki, dziadka Jacka oraz prababci Ulki z Konina. Mocno was ściskamy. Prosimy o piosenkę Miło, miło się zrobiło, czyli ekipa, utwór O jak miło. To za chwilę będziemy grać. Będzie Krystyna Giżowska, Złote Obrączki, ekipa O jak miło oraz Long and Junior. Przypominam, telefon do studia 511-115-104. Dzwońcie, życzenia przekazujcie i muzyczne prośby. Piszcie SMS-y, numer naszej bramki 71-68, Konin FM na początku, koszt złoty 23. Piszcie wiadomości na messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie również maila, adresę fala. Małpakonin.fm. Fala małpakonin.fm. To Krystyna Giżowska już teraz na naszej antenie.

0: 104.1.
1: Konin FM, słuchacie, dokładnie kwadrans dzieli nas od 13. Kolejne pozdrowienia. Na naszej antenie pozdrawiam serdecznie Grażynę, Tomka, Grzegorza i Bożenę, Ilonę oraz Halinę i Grzegorza z Łodzi, a także Leszka, Eugeniusz, proszę o sokoły, Krzysztofa Krawczyka. Z okazji 6. rocznicy ślubu Sylwii i Krzysia składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu na twarzy, samych pogodnych, radosnych dni w życiu od cioci. Przeżyłam z tobą tyle lat. Muzyczna dedykacja. Dla Agnieszki Sztuba i Rafała Budka z okazji zawarcia związku małżeńskiego w piątek na nowej drodze życia. Samych radości, radosnych chwil życzy Halina Zgubiewa, prosząc o piosenkę O Starym Mieście. Pozdrowienia dla Radejka oraz ukochanej żonki, co przyrządza super z żeberka na obiadek. Pozdrawiam mężuś Karol, proszę o papi, push, push, push. Dziękuję bardzo. Dla szalonej Iwony od męża zagrajcie Boys, kochana, uwierz mi. Cały czas czekam na wasze SMS-y, na wasze telefony, wiadomości na Messengerze, maile z pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami. Telefon do studia 511 115 104, pod ten numer dzwońcie, przekazując życzenia. Piszcie SMS-y numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie wiadomości na Messengera, żółto-zielone logo, Radio Konin FM 104.1. Piszcie również maila, adres fala@konin.fm. Do 13.00 papi, push, push, push, piosenka O Starym Mieście i Krystyna Giżowska, Przeżyłam z tobą tyle lat. Po godzinie 13.00 Boys, kochana, uwierz mi oraz Krzysztof Krawczyk w utworze Hej, Sokoły.

0: 5 Polaków w ciężkim stanie, 12 nie żyje po wypadku na Węgrzech. W związku z wypadkiem jarmark w Gdańsku odwołuje część artystyczną. Mamy najnowszy ranking najlepszych miast do życia dla ludzi młodych. Kraków uwielbiany przez tę generację.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Są nowe informacje w sprawie polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy pojazd wpadł do rowu na autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Informacje przekazywane przez służby wsłuchuje się Szymon Kępka.
2: Najnowsze informacje mówią nie o 7, a o 5 osobach w ciężkim stanie. Andrzej Osiak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy.
2: Łącznie autokarem podróżowało 57 osób i dwóch kierowców. Poszkodowani są w szpitalach w Miszkolcu, Egerze i Debreczynie. Wcześniej węgierskie media i policja informowały o zatrzymaniu kierowcy polskiego autokaru. MSZ tych informacji nie potwierdza. Autokar blisko godziny 1 w nocy zjechał do rowu. 12 osób zginęło w wyniku tego wypadku. Wiadomo, że to turyści z Podkarpacia. Celem wycieczki było sanktuarium w Medjugorje.
0: Polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W związku z wypadkiem w Gdańsku zapadła decyzja o odwołaniu części artystycznej i zamknięcia jarmarku Świętego Dominika. Stoiska handlowe oraz infrastruktura jarmarku pozostają otwarte do godziny 20. Dziś ostatni dzień tegorocznej edycji trójmiejskiej corocznej imprezy, w tym roku organizowanej po raz 766. Trwa obława na sprawcę postrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu, mówi sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji.
4: Trwają szeroko zakrojone poszukiwania spraw. Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza, przy użyciu m.in. dronów oraz psów tropiących. Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
0: Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Ranna kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Sprawca najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej. Według lokalnych mediów poszukiwany mężczyzna jest byłym partnerem ofiary. Pokolenie Z, a więc młodzież i młodzi dorośli, uwielbiają spędzać czas w Krakowie. Stolica Małopolski znalazła się w światowej czołówce miast rankingu młodych ludzi, mówi socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Magdalena Klarenbach.
5: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
0: Pierwsze miejsce w rankingu zajęło Tokio.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Dzisiaj ma jeszcze popadać. Opady deszczu związane z chłodnym frontem atmosferycznym mamy już w Wielkopolsce i to nawet zbliżające się te opady do wschodniej Wielkopolski. Na termometrach teraz 25 stopni. W kolejnych dniach to będzie maksimum, które zobaczymy na termometrach. Upałów powyżej 30 w nadchodzącym tygodniu nie widać.

10 minut po godzinie 13. Krzysztof Krawczyk, Hej Sokoły, tak weselnie się poczuliśmy. Wcześniej też tak weselnie. Boys, Kochana, uwierz mi. Tych weselnych, tanecznych rytmów na naszej antenie nie brakuje i za chwilę kolejne się pojawią, teraz już pozdrowienia. Proszę o Boys, Bawmy się. Kochany mężu Damianie Jedliński, życzę Tobie miłej niedzieli i niech uśmiech i dobry humor zawsze Ci towarzyszy. Kochamy Cię, żonka Karolina i córka Anastazja. Przeżyłam z Tobą tyle lat, zagraliśmy już przed 13. Od Zbigniewa prośba o imprez, mój cały świat. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe radio. Życzenia dla kochanej żony Kasi, z córki Sandry. Kocham Was bardzo. Od męża i ojca Krystiana z Nadrzecznej prośba o Żono Moja. Zabiorę Cię dla mojej żony Oli od Pawła z okazji 16. rocznicy ślubu. Taka jeszcze jedna muzyczna dedykacja. Za chwilę je spełniamy. Imprez, Masters, Żono Moja i zabiorę Cię właśnie tam, kancelarii. Ja przypominam, jak się kontaktować. 511 115 104. Dzwońcie pod ten numer, piszcie SMS-y, numer 71-68, Konin FM na początku, koszt złoty 23. Piszcie też wiadomości na naszego maila radiowego. Maile wysyłajcie na adres fala@konin.fm, wysyłajcie również wiadomości na Messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. To zespół Imprez już teraz na naszej antenie.

0: Konin FM. Konin FM. Reklama.
1: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
3: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
4: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

I znowu zrobiło się weselnie, ale tym razem to było tak weselnie, jakby nie patrzeć, ze względu na pierwsze tańce. Kancelaria zabierze cię właśnie tam. Troszkę zapomniany utwór. Przyznam, że też troszkę o nim zapomniałem, ale słuchacze jak zawsze przypominają. Kolejne pozdrowienia dla całej ekipy rodziny, co przyjechała do Żychlina. Przyjechała na zjazd rodzinny, na obiad. Dla byłych górników również prośba o piosenkę Zamilkła kopalnia. Z okazji urodzin Kasiu, samych radosnych chwil, dużo zdrówka oraz spełnienia wszystkich marzeń. Także z okazji waszej rocznicy ślubu. Kasiu i Robercie, życzymy wam dużo miłości i wytrwałości w tym, co razem stworzyliście. Życzonka dla Kasi i Roberta, operacz. Życzenia przesyłają Dorotka i Darek. Dla tych, co już po obiedzie i mają siestę, Daj mi noc, jedną noc. Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy, proszę o piosenkę Nauczycielka tańca dla mojego syna Bartosza. Zamilkła kopalnia, Nauczycielka tańca oraz Daj mi noc, jedną noc już za chwilę. Ja przypomnę, do 14 na naszej antenie radiowy koncert życzeń. Czekam na wasze telefony z życzeniami muzycznymi, dedykacjami. Telefon do studia 511 115 104. SMS to numer, pod który należy je wysyłać. Te SMS-y 71 68, Konin FM na początku, koszt złoty 23. Piszcie również wiadomości na naszego messengera radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie również maila, adresę fala@konin.fm. To już teraz smutna piosenka o naszym regionie.

Daj mi noc, jedną noc, piosenka, która też wam się podoba i o którą też prosicie. No to teraz jedziemy z kolejnymi pozdrowieniami, które napływają do nas. Życzenia dla ślicznych dziewczyn z Koszalina, dla was piękna piosenka Shakiry, Daj Daj, buziaki od Tomka i Moniki. Proszę o piosenkę Las Vegas, Bądź dziewczyną. Obejmuje noce dla tych zaczynających urlop od Marty. Jeszcze macie czas, żeby przekazać pozdrowienia, życzenia i dedykacje. Czekam do 13.50 na kontakt od was. Teraz gramy kolejne utwory. Obejmuje noce, później Las Vegas i Shakira.

Siekiera, siekiera, jak to kiedyś się mawiało, po prostu Shakira na naszej antenie, jeszcze tak związane z mistrzostwami świata piosenki. Prezentujemy na fali 104.1 FM. Pozdrowienia kolejne napłynęły i prezentujemy ostatnie dzisiaj. Proszę o Corteza, hej wy. To prosi Iza dla miłości mojej. Dla Ewy od męża Piotrka proszę o jej ulubioną Kasię Cerakwicką, jakby dało radę, utwór Na kolana. Dla wszystkich zakochanych, zakochanych od lat, proszę o 2+1, Iść w stronę słońca. Te utwory jeszcze się zmieszczą, taką mam nadzieję. 14 się zbliża. Zbliża się też koniec mojego dzisiejszego spotkania z wami w programie. Najpierw wspólnym z Halinką Walusiak, czyli muzyczna fala wspomnień, później już samotnie w radiowym koncercie życzeń. Halinkę pozdrawiam, za tydzień w niedzielę od 10 na pewno będzie i spotkamy się z nią. I programy muzyczna fala wspomnień po 12, radiowy koncert życzeń. Za tydzień po 12 pozdrawiamy z muzycznymi dedykacjami, od 10 już możecie jednak pozdrawiać, o czym też pamiętajcie w muzycznej fali wspomnień. Za dzisiejsze wspólnie spędzone 4 godziny dziękuję i zapraszam już na spotkanie moje z wami jutro po 15. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia. Bye bye. Kasia Cerakwicka, Cortez i 2+1.

0: wypadku autokaru na Węgrzech premier wysyła specjalny samolot rządowy. Policja szuka sprawcy podstrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Ledwo wygrała turniej, już zaczyna nowy Iga Świątek. Dziś gra w Cincinnati.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalny rządowy samolot poleci na Węgry po polskich pielgrzymów po tragicznym wypadku autokaru. 12 osób zginęło, kilka jest w stanie ciężkim. Reszta z 59-osobowej załogi, które podróżowały do Medjugorje, pozostaje w szpitalu. Szymon Kępka śledzi najnowsze doniesienia w tej sprawie.
2: Wszystkim poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna, informuje premier Donald Tusk, który potwierdza wysłanie rządowego samolotu po polskich pielgrzymów. Na miejscu jest także udzielana pomoc konsularna. Andrzej Osiak z MSZ.
3: Nasi dyplomaci pomagają, jeśli pojawia się bariera językowa. Wiem również, że przedstawiciele naszej Polonii zaangażowali się w pomoc, między innymi z okolic Egeru.
2: Autokarem podróżowali turyści z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.
0: Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prowadzić będzie prokuratura okręgowa w Krośnie. Węgierska policja już teraz prowadzi przesłuchania, które mają wykazać okoliczności wypadku. 5 osób zginęło w kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Celem wojsk agresora były obwody zaporowski, dniepropietrowski, doniecki i chersoński. Mer Kijowa Witalij Kliszko poinformował, że rosyjskie wojska zaatakowały miasto rakietami balistycznymi. W wyniku rosyjskiego ataku 3 osoby zostały ranne. Po podstrzeleniu kobiety w podpoznańskim Swarzędzu trwa obława. Wczoraj po południu kobietę odnalazł przypadkowy przechodzień, mówi sierżant Michał Wiśniewski z poznańskiej policji.
4: Policjanci odebrali zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy. Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu natychmiast trafiła do szpitala. Prawdopodobnie sprawca użył broni czarnoprochowej.
0: Kobieta w ciężkim stanie od wczoraj przebywa w szpitalu. Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Poszukiwania napastnika prowadzone są na razie na lądzie, wodzie i z powietrza. Policjanci używają także dronów i korzystają z pomocy psów tropiących. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto nie ma czasu na odpoczynek. Za 4 godziny gra mecz w amerykańskim Cincinnati. Jej pierwszą rywalką będzie w drugiej rundzie kolumbijska kwalifikantka Emiliana Aranko.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na południowym wschodzie dziś najwięcej słońca, na pozostałym obszarze trochę słońca, trochę chmur, a nawet przelotne opady deszczu. Możliwe dziś są także burze. Na termometrach temperatury zróżnicowane. W Trójmieście 22 stopnie, w Wielkopolsce 23, na Dolnym Śląsku 29, na Mazowszu 31, a na Podkarpaciu do 34.

0: Konin FM.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Minuta ciszy i opuszczenie flagi po tragedii autokaru na Węgrzech. Miliony złotych na przygotowanie i odrestaurowanie schronów. Poważny lifting przeszła także hala targowa w Gdańsku. Teraz turyści i mieszkańcy mogą tam spędzić bardzo miły czas.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego. Przez 3 dni flagi będą obniżone do połowy masztu. To wszystko w związku z wypadkiem autokaru na Węgrzech. Poszkodowani to 2 osoby z Małopolski, reszta z Podkarpacia. To najnowsze informacje o pielgrzymach, którzy ulegli wypadkowi autokaru na Węgrzech. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar. 12 osób w tym wypadku zginęło, 5 jest w ciężkim stanie. Reszta osób z 59 polskich obywateli nadal jest pod opieką lekarzy w szpitalach w Miszkolcu i Egerze, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Na miejsce polecieli samolot specjalny z przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić, którzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
0: Wojewoda podkarpacka apeluje też do samorządów o ograniczenie w ciągu najbliższych 3 dni organizacji wydarzeń publicznych. W całej Polsce trwa przegląd i przygotowywanie schronów. Samorządy dostają na to pieniądze w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej, mówi wojewoda łódzka Dorota Ryl.
3: W ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna i Nadzór Budowlany robili przeglądy tych miejsc zgłoszonych przez samorządy. I w tym roku daliśmy środki na to, żeby te miejsca były odrestaurowane.
0: Dla przykładu Łódź dostała na to ponad 9 milionów i wytypowała ponad 100 obiektów, które trzeba odpowiednio przystosować. Mapę schronów w całej Polsce można znaleźć na stronie gdziesieukryć.pl. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem. Nie obyło się bez niespodzianek, mówi przedstawicielka nowego gospodarza hali Katarzyna Koprzak-Dziurnikowska.
4: Odkryliśmy bardzo dużo szczegółów architektonicznych, które do tej pory były ukryte. Zrobiliśmy wszystko, żeby je wyeksponować w jak najlepszy sposób. Światłem, grą cieni.
0: W gdańskiej hali będą działać teraz głównie restauracje.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Deszcz na zachodzie kraju, ale i tu jeszcze są dziś szanse na przejaśnienia. W pozostałej części kraju pogodnie do końca dnia. Jutro burze i opady deszczu na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju odczuwalne ochłodzenie, ale bez opadów. Do 19 stopni jutro na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na Podkarpaciu.
1: Konin FM.

0: 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Dzisiaj będzie pyszny obiad.
1: A czemu się ubierasz?
0: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
1: A dzieci?
0: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
1: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
0: I duży parking.
1: To idealne miejsce.
0: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
2: Szewc-Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: Reklama.
5: Konin FM.

0: specjalne samoloty przewiozą poszkodowanych na Węgrzech do Polski. Od jutra taniej na stacjach paliw będzie pakiet obniżek. Marzyli o studiach medycznych i się doczekali. Resort zdrowia zwiększa pulę miejsc na studiach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Resortu Zdrowia, poinformował minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Pod uwagę jest też brany scenariusz powrotu samolotem rannych w wypadku autokaru, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wciąż nie wiadomo, czy samolot wyląduje na Jasionce pod Rzeszowem, bo niemal wszyscy poszkodowani turyści pochodzą z Podkarpacia.
2: Nie ma jeszcze decyzji, gdzie ten samolot wyląduje, natomiast my się przygotowujemy. Prowadzimy rozmowy ze szpitalami, jak również przygotowujemy cały system ratownictwa medycznego, czyli zespoły ratowników medycznych. Jeżeli trzeba będzie, to wyślemy karetki pogotowia na lotnisko w Jasionce.
0: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, co najmniej 5 osób jest w stanie poważnym. Już jutro kierowcy zatankują taniej na stacjach paliw. O północy wchodzi w życie rządowy pakiet obniżek cen. Pakiet osłonowy ma obowiązywać do końca wakacji i ma dać oszczędność dla kierowców około złotówki na litrze benzyny i diesla, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
3: To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny. Marża także pozostaje marżą sztywną, ustaloną przez ustawę autorstwa naszego resortu na poziomie 30 groszy.
0: Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, olej napędowy 7,37. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4000 nowych lekarzy, a za 30 lat może być ich 300 tysięcy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do końca dnia pogodnie i ciepło na południowym wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Jutro burze i opady prognozowane są na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju odczuwalne ochłodzenie, ale bez opadów. Jutro do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na Podkarpaciu.

0: Onin FM.
1: Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. Konin FM.

0: 104.1.
1: Poszkodowani w wypadku na Węgrzech nie wrócą dziś jeszcze do kraju. Warto poczekać, mówią kierowcy, od jutra taniej na stacjach paliw. Mazurski bocian Krutek żegna się z Polską, obrał kurs na południe.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Wszyscy poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech tę noc spędzą jeszcze w szpitalach na miejscu. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto będzie mógł wrócić do Polski. Równocześnie szpitale na Podkarpaciu szykują się na ewentualne przyjęcie ewakuowanych rannych. Informację o tym przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, bo zdecydowana większość poszkodowanych to mieszkańcy właśnie tego województwa.
2: My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy, tak aby być gotowym, jeżeli samolot wyląduje w Jasionce z pacjentami, żeby być gotowym z całym zespołem ratownictwa medycznego, czyli karetki, ratownicy.
1: Do tragicznego wypadku doszło dziś w nocy. Zginęło 12 osób, około 10 jest poważnie rannych. Najprawdopodobniejszą przyczyną tragedii było zaśnięcie kierowcy. Od jutra już taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji i ma przynieść oszczędność około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy Urszula Cieślak, analityk rynku paliw BM Reflex.
3: Wynikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca i nawet nie chodzi o ataki militarne, ale wciąż nie mamy rozwiązanej sytuacji cieśniny Ormus, a do tego dochodzą nam zagrożenia w cieśninie, która stanowi taki alternatywny szlak, czyli Bab al-Manda.
1: Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,41 zł, a olej napędowy 7,37. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który żegna się właśnie z Polską. Rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym informuje Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem się jednak nie żegnamy na stałe. Jego lot do Afryki z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzony dzięki nadajnikowi GPS.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Do końca dnia pogodnie i ciepło na południowym wschodzie Polski i w centrum, ale na pozostałym obszarze kraju pogoda już w kratkę. Trochę chmur, trochę rozpogodzeń. Burze i opady deszczu prognozowane są na jutro na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju będzie odczuwalne ochłodzenie do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na krańcach południowo-wschodnich.

0: Konin FM. Reklama.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.

0: Orystrzyc.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

Konin FM 104.1.